Kupa, choć wiesz, różna kuczka, kupa, już wiesz, różna kuczka, kupa, różna, jej dzięki, proszę, duma.